0: kuna munhu jekwala. Ah hey.
1: Rijane.
0: E tsai sekile mpukile nwina.
1: Rijane.
0: Yo. Ne mitwa kahle ngopfu mina. La kahlaniki la. Nhlangana mani kahlaniki. Hello. Miri na mani kahlaniki. Balawudzi. Oh, mingo rombelela. Balawudzi.
2: Yes.
0: Oh, pelo an ngari kumkhomeni no.
2: Na mani ngari kumtsweni.
0: Oh, mativo mara na tsakala woni mitwala muweni balawudzi.
2: Eh.
0: Maka masayiseka mara nwina ne.
2: Yena tara.
0: Ah, no hlayiseka no swinene. Ami lentirweni musi, mi lendweni.
2: Eh,
0: ngizwe. Ai no, ai hlayiseka na ifa beshingo madam lamo.
2: Ikho.
0: Enkomo.